przed lupy na jazelfy nystań. Beczu mostry willa, piorun des ensign. Das am lang, yes, lupy na jazelfy nystań.